little tongue squeezy, then I won't die. Yeah. Gra chcę zgarnąć, trzeba zajtra. Domuję powszechno, że ja sam.